fuck człowiek sobie rozmyty łysiny. Naszką spał z borbą z blisko piesny. Mam sen swobodny, zarys sobie gum na pile. Bez kule mokrej i tyraną wies.

I do sing, it's part of my life.

I'm gonna kill them.

and war.

She speaks Serbo-Croatian!

don't love you anymore.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

Thank you.

0: teraz.
1: Nadjeżdża wóz.
0: Za ostro, tak jak dojeżdża.
2: Oczep się.

I see the trees, and they grow. I see the mountains, and they are.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bhutan. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tym państwie, nie przejmujcie się. Bhutan to jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na świecie. Położone wysoko w Himalajach, państwo to dysponuje zaledwie 6000 żołnierzy, nie ma żadnej artylerii ani sił lotniczych. Jednak mimo to Bhutan znajduje się na krótkiej liście państw, które nigdy nie były zdobyte. W XVIII wieku Bhutańczycy zostali napadnięci przez Imperium Brytyjskie. Ta klęska doprowadziła do zawarcia układu z Anglią, a nie pełnego podboju. Obecnie inwazja nie byłaby możliwa z dwóch powodów. Pierwszym jest ukształtowanie terenu. Spinanie się powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, aby dotrzeć do Bhutanu, może przyprawić się o chorobę wysokościową, a czołgi na pewno nie pokonałyby tej trasy. Drugim powodem jest fakt, że sąsiadujące z maleńkim krajem Indie postanowiły wziąć go pod swoją opiekę. Ojczyzna Bollywood zaopatruje Bhutan w broń i pieniądze i trenuje maleńkie wojsko himalajskiego państwa. Indie obiecały także wesprzeć Bhutan swą ogromną armią i pomóc sąsiadowi w razie jakichkolwiek problemów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 1933 roku archeolog Frank Hiben dokonał niezwykłego odkrycia w odległym regionie. W pobliżu spokojnego miasta Los Lunas w amerykańskim stanie Nowy Meksyk badacz natknął się na ogromny głaz ozdobiony tajemniczymi symbolami. Dla eksperta od razu było jasne, że napis był starożytny, a zatem autentyczny. Jednocześnie uznał to za potwierdzenie niezwykłej tezy, że omawiany region był regularnie odwiedzany przez nierdzennych osadników już w okresie prekolumbijskim. Jednak Hiben był znany wśród swoich rówieśników z tego, że sfałszował niektóre ze swoich odkryć archeologicznych, aby były zgodne z jego teoriami. Ponieważ tajemniczy kamień Los Lunas waży ponad 80 ton, nigdy nie został usunięty z pierwotnego miejsca ani poddany żadnym specjalnym badaniom laboratoryjnym. Wielu świeckich czyściło kamienne napisy podczas swoich wizyt, wierząc, że robią coś dobrego dla tego rzekomego starożytnego artefaktu. Niestety to prawdopodobnie uniemożliwiło naukowe zbadanie patyny, czyli tej cienkiej warstwy wietrzenia znajdującej się na powierzchni.

podróży do polarnej nocy spotkałem raz człowieka pingwina. Potem musiałem odpocząć, od zera jeszcze raz zaczynać. A jeśli pół roku tutaj trwa dzień, to

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie i wesoło. Władysław Bałtycki. Poranny zew. 24 września. 268 dzień w roku. Do końca pozostaje 98 dni. A imieniny dzisiaj obchodzą Amata, Gerard, Gerarda, Herman, Jaromir, Kolumba, Maria, Morzysława, Pacyfik, Pafnucy, Seweryn, Tomir, Twardomir i Uniegost. Wszystkiego najlepszego. Mamy dzisiaj Dzień Stylistów Rzęs. Mamy oczywiście dzisiaj inne święta w różnych częściach naszego globu. W Gwinei Bissau obchodzą Święto Niepodległości. W Kambodży mają Święto Konstytucji i Koronacji. W RPA obchodzą Dzień Dziedzictwa, a na Trinidadzie i Tobago obchodzą Dzień Republiki. No to posłuchajmy sobie grupy Big Electric Cat w utworze Eyelash. Potem Holiday in Cambodia i Dead Kennedys.

24 września, tak, 24 września, wydawało mi się, że trzeci, nie, to wczoraj był. Co takiego wydarzyło się w Polsce? W roku 1793, w nocy z 23 na 24 września, Sejm obradujący w obecności generała rosyjskiego Johanna von Reutenfelda, ładnie nazywał się z rosyjska ten generał rosyjski. No więc ten Sejm obradujący w jego obecności na otoczonym przez rosyjskie wojsko zamku grodzieńskim przeprowadził w milczeniu cesję terytorium Rzeczypospolitej na rzecz Królestwa Prus, które otrzymało Gdańsk, Toruń, województwa gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie z Wieluniem, kaliskie, płockie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego, w sumie 57 tysięcy kilometrów kwadratowych. To był drugi rozbiór Polski. Tak a propos. W 1926 roku utworzono przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe, czyli PKP. W roku 1928 Kościół katolicki w Polsce zmienił przysięgę ślubną dla kobiet, usuwając z niej fragment zobowiązujący kobietę do posłuszeństwa mężowi. Czyli do 28 roku kobieta musiała robić to, co jej mąż kazał, a później już nie. Jak to się kobietom powodzi. A w roku 1958 Władysław Gomułka po raz pierwszy rzucił hasło budowy 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego. To dziwne, że komuniści obchodzili 1000-lecie państwa polskiego, przyjmując za datę wyjściową rok 966, czyli rok, w którym rzekomo Mieszko I się ochrzcił. Tu im nie przeszkadzała religia. Co takiego na świecie się wydarzyło tego 24 września? W 1664 roku Holendrzy przekazali Anglikom Nowy Amsterdam. Później, jak wiadomo, nazywało się to Nowy Jork. W roku 1950 amerykański dziennikarz Edward Hunter w artykule opublikowanym w Miami News użył po raz pierwszy terminu pranie mózgu. To bardzo ważny termin, ponieważ oddaje totalnie, o co chodzi w tym wszystkim. A to dziw bierze, że to dopiero od 50. lat to w ogóle funkcjonuje w obiegu, że nikt na to wcześniej nie wpadł. Dlatego uważajcie, jak będą jakieś filmy z epoki przykładowo wiktoriańskiej, ktoś powie o praniu mózgu. To jest bzdura. Nie mógł tak nikt wtedy powiedzieć. Znaczy mógł, ale chyba nie powiedział. W 1957 roku w Barcelonie otwarto stadion Camp Nou. W meczu inauguracyjnym FC Barcelona pokonała, uwaga, reprezentację Polski występującą pod nazwą Warszawa. Pokonała ją 4-2. No proszę. W 1959 roku w Mediolanie rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki dziecięcej Cecchino d'Oro. Pamiętam w latach 70. 80., kiedy było Studio 2, w każdą wolną sobotę, oczywiście były te programy, to taki był powiew tego zachodu, tego przepychu, tego wszystkiego, tej nowoczesności, tej inności. No i tam między innymi też pokazywali te festiwale dziecięcej piosenki i te wszystkie dzieci w Polsce, no bo jak chór śpiewał, to wszystko stało na baczność, a tam jak jedna wielka galareta. Wszystko się ruszało i to było ujmujące i do tej pory jest, bo dzieci takie są i nie należy ich ustawiać na baczność. W roku 1964 Komisja Warrena przekazała prezydentowi Lyndonowi B. Johnsonowi raport stwierdzający, że Lee Harvey Oswald był jedynym zabójcą odpowiedzialnym za śmierć poprzedniego prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. I po latach, my już teraz wiemy, że to prawdopodobnie jest bzdura i że to była grubsza sprawa. Dokumenty odtajniające informacje, o których jeszcze nie wiemy, no miały jakoś teraz przypadać
po 50 latach chyba to miało być odtajnione, czy po 60, przeniesiono na bliżej nieokreśloną przyszłość. Podejrzewam, że możemy nie doczekać tego. Jeśli ktoś oglądał film JFK w reżyserii Oliviera Stone'a, to sobie zda sprawę, jaki tam był wałek i dlaczego pewne rzeczy nie mogły być, były po prostu niewykonalne. Między innymi to, że jedyną osobą był Oswald, który pozbawił Kennedy'ego życia. Posłuchajmy sobie następujących utworów. Zespół Bulldog w utworze Piąty Rozbiór Polski, potem Kennedy w utworze, utwór Kennedy w wykonaniu zespołu Kill Hannah.

Witam z powrotem. 24 września w 1952 roku w Newton w stanie Massachusetts urodził się Mark Sandman, amerykański wokalista, autor tekstów, multiinstrumentalista. Zasłynął jako wokalista i basista amerykańskiego zespołu Morphine. Był też członkiem zespołu Treat Her Right oraz założycielem wytwórni High and Dry. Sandman zmarł na zawał serca podczas koncertu w 1999 roku. W 1969 roku w Des Moines w stanie Iowa urodził się Michael Sean Crayon, pseudonim Clown, amerykański wokalista, muzyk i instrumentalista, znany z występów w grupie muzycznej Slipknot, której był współzałożycielem. Ponadto współpracował z grupami To My Surprise i Dirty Little Rabbits. W 1972 roku w Greenville w Karolinie Południowej urodził się Jesse Hughes, amerykański muzyk, lider zespołu Eagles of Death Metal. Pełni rolę wokalisty i gitarzysty. Jego pseudonim to The Devil, Boots Electric i J. Devil. Czyli nie jeden pseudonim, tylko kilka pseudonimów. W roku 1991 Warner Brothers Records wydał Blood Sugar Sex Magic, piąty album studyjny zespołu Red Hot Chili Peppers. Album sprzedał się w nakładzie ponad 13 milionów egzemplarzy na całym świecie. Stał się początkiem wielkiej sławy zespołu oraz zwrócił na siebie uwagę krytyków. Album dostarczył zespołowi kilka hitów: Under the Bridge, Give It Away, Suck My Kiss, Breaking the Girl. I tego samego dnia i roku zespół Nirvana wydał drugi album studyjny, Nevermind, wydany przez wytwórnię Geffen Records. Był to pierwszy album grupy wydany przez tę wytwórnię i wyprodukowany przez Butcha Viga. Pomimo iż wytwórnia miała niskie oczekiwania co do powodzenia komercyjnego albumu, Nevermind odniósł kolosalny sukces, w głównej mierze dzięki piosence Smells Like Teen Spirit, która była pierwszym singlem albumu. Album został sprzedany w 26 milionach egzemplarzy, z czego 10 milionów sprzedano w samych Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy sobie następujących utworów. Honey White, grupa Morphine, potem Slipknot w utworze The Devil in Eye, potem usłyszymy Eagles of Death Metal w utworze Trouble, chwilę później Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge, a na koniec Nirvana w utworze Lithium.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem i następne informacje. W roku 1959 urodził się Dennis D'Amour, kanadyjski gitarzysta, członek zespołu Voivod, zmarł w roku 2005. W roku 1998 były perkusista Guns N' Roses, 33-letni wówczas Steven Adler, został skazany na 150 dni więzienia za pobicie dwóch kobiet, z którymi się spotykał, oraz za złamanie warunków zawieszenia z wcześniejszego wyroku za przemoc domową. Nieźle, że miał dwie kobiety, z którymi się równolegle spotykał i potrafił jeszcze sprać. Dobry koleś. W roku 1998 odbyła się premiera filmu SLC Punk. Akcja filmu rozgrywa się w nietypowym miejscu, Salt Lake City w stanie Utah, i dokumentuje ruch punkowy lat 80. w zachodnich Stanach Zjednoczonych, widziany oczami fana. Film staje się ulubieńcem w kulturze punkowej ze względu na to, że jest jednym z dokładnych, choć stylizowanych portretów gatunku. Na ścieżce dźwiękowej znalazły się utwory takich artystów jak The Ramones, Blondie, The Velvet Underground, Dead Kennedys, Generation X, The Exploited i innych. W roku 1988 James Brown prowadzi za sobą policję w godzinnym pościgu samochodowym przez dwa stany, który rozpoczyna się w Augustie w stanie Georgia. Brown zostaje aresztowany i ostatecznie odsiaduje wyrok 2 lat za różne zarzuty. No to słuchamy teraz 4 utworów. Astronomy the Mine i grupa Voivod, potem You Could Be Mine, Guns N' Roses, Sex and Violence, grupa The Exploited i na koniec Unchained, The Payback, Untouchable, James Brown razem z Tupakiem Shakurem.

0: Expect me like you expect Jesus to come back. Expect me, I'm coming.
1: Ładnie to zestawienie Browna z Tupakiem wyszło. Ja nie wiem, czy oni to razem zaśpiewali, czy to po prostu było połączone. Chyba było połączone po śmierci Tupaka. Do tego się Brown dopiął. Tak mi się wydaje. 24 września. W roku 1970 urodził się Igor Cavalera, pseudonim Igor, perkusista zespołu Sepultura w latach 1984-2006. Jest również członkiem zespołu Cavalera Conspiracy. W roku 2008 zmarła Sherry Green, właściwie Ermine Ortens Dempsey Barker z domu Bramwell aka Sherry Smith, współzałożycielka i wokalistka grupy The Wailers. To jest ta grupa, która towarzyszyła zawsze i wszędzie Bobowi Marleyowi. Zmarła w wieku 65 lat. W 1971 roku w Chippenham w Anglii urodził się Peter Salisbury, brytyjski perkusista zespołu The Verve. A w roku 1993 w wieku 36 lat w wypadku samochodowym ginie Ian Stewart Donaldson, brytyjski punk rockowiec, członek zespołu Screwdriver. Posłuchajmy sobie kilku fajnych utworów. Roots, Bloody Roots i grupa Sepultura, potem Burning and Looting i grupa The Wailers, bez Boba Marleya, bo także oni nagrywali bez Boba. Potem Bittersweet Symphony i grupa The Verve i na koniec grupa Screwdriver w utworze Back

Poranny Zew, Władysław Bałtycki, ciąg dalszy, 24 września i następujące utwory nam się trafiają. Może nie utwory, tylko sytuacje, które się wydarzyły. Mianowicie w roku 1997 Barry Loukaitis został skazany za zastrzelenie dwóch uczniów i nauczyciela w szkole w Waszyngtonie. Jego obrońcy twierdzili, że skopiował sceny z teledysku grupy Pearl Jam zatytułowanego do piosenki Jeremy. No niestety, ale no nie są w stanie artyści odpowiadać za to, co ludziom drzemie w głowach pod kopułą. To jest wykonalne. W roku 1995 The Charlatans zostali aresztowani przez 24 uzbrojonych policjantów po locie do Nowego Jorku. Zespół został oskarżony o próbę zakłócenia toru lotu samolotu. Pasażerowie skarżyli się, że grupa była pijana, pluła i przeszkadzała w oglądaniu telewizji. W roku 1966 Jimi Hendrix przybył do Londynu wraz z menadżerem Chase'em Chandlerem na pokładzie samolotu z Nowego Jorku, mając na sobie tylko ubranie. Hendrix sprzedał inne swoje rzeczy, aby zapłacić rachunek za hotel w Nowym Jorku. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił po przybyciu do Anglii, była legalna zmiana imienia z James na Jimmy. Posłuchajmy sobie trzech utworów, Jeremy i Pearl Jam, potem One to Another i grupa The Charlatans i na koniec Red House i Jimi Hendrix.

No i popatrzcie się, końcóweczka naszego programu dzisiaj. Ja tak sobie dzisiaj myślałem, że coraz bardziej ciemno się robi. Wcześniej się to ciemno robi. Godzina 19 i już jest zmierzch. Gdzie te czasy, kiedy o godzinie 10 jeszcze było gdzieś tam jasno. Pamiętam, jak mieszkałem w Amsterdamie przez pewien czas, to było fascynujące, bo tam zmierzchało dopiero gdzieś około pół do 11, przed 11 nawet. A wszystko przez to, że oni byli zaraz obok tej linii południkowej około zerowego południka, a czas był nie brytyjski, tylko warszawski, tak to ujmijmy. No, ja tam, no kurczę, tęsknię za tym latem i tyle. Dobra, mamy jeszcze dwie sytuacje. 24 września, przypominam, dzisiaj mamy. W roku 1971 urodził się Marty Sintron III, członek grupy No Mercy. A 24 września, ale w roku 1959 urodził się Angus Guy, lepiej znany jako Drummy Zeb z brytyjskiej grupy reggowej Aswad. Słuchamy dwóch utworów na koniec, Master of No Mercy i grupa No Mercy, a potem Back to Africa i grupa Aswad. Miło tu z wami się, znaczy pitolenie, miło było z wami tutaj, miło było gościć u was w domach. Nie wiem, jak to można powiedzieć. Dobra, już nie pogrążaj się, Władziu. Fajnie było, że słuchaliście tego programu. Słyszymy się jutro o zwykłej porze. To był poranny zew, a prowadził go Władysław Bałtycki. Pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Stopa słonia w Czarnobylu. Stopa słonia to nazwa nadana jednemu z najbardziej niebezpiecznych artefaktów pozostawionych po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku. Jest to wielka masa rdzenia reaktora składająca się z topionego korium, uranu, plutonu, betonu i innych materiałów, które stopiły się podczas eksplozji. Masa ta przypomina kształtem stopę słonia, stąd też jej nazwa. W chwili powstania stopa słonia była niezwykle radioaktywna i niebezpieczna. Według niektórych raportów ekspozycja na jej promieniowanie przez zaledwie 5 minut była wystarczająca, by tego nie przeżyć. Współcześnie, mimo że jej radioaktywność znacznie

spadła, stopa słonia nadal pozostaje niebezpieczna. Roztopione materiały, które ją stworzyły, przypominają o niewyobrażalnej sile i o trwałym wpływie katastrofy jądrowej. Jednocześnie stanowią wyzwanie dla naukowców i inżynierów pracujących nad bezpieczeństwem i rozebraniem i zabezpieczeniem terenu wokół Czarnobyla. Ciekawostką jest, że stopa słonia jest obecnie badana przez naukowców, którzy korzystają z robotów, aby uniknąć bezpośredniej ekspozycji na jej radioaktywność. Te badania dostarczają cennych informacji na temat długoterminowych skutków katastrofy jądrowej i wpływają na rozwój strategii zarządzania odpadami promieniotwórczymi.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry. Władysław Bałtycki-Ziegłania. Na żywo. Dziś grupa Ramones. Płyta nazywa się It's Alive. Została wydana w kwietniu 1979 roku. To pierwszy album koncertowy tego amerykańskiego zespołu punk rockowego, zatytułowany na cześć horroru o tym samym tytule z 1974 roku. Został nagrany w Rainbow Theatre w Londynie w grudniu 1977 roku i wydany, tak jak mówiłem, w kwietniu 1979 jako zestaw dwóch płyt długogrających. Album czerpie z trzech pierwszych albumów studyjnych zespołu: Ramones z 76 roku, Leave Home 77 rok i Rocket to Russia, także rok 77. Podczas trasy po Wielkiej Brytanii nagrano cztery koncerty, ale wybrano ten sylwestrowy, ponieważ po koncercie na scenie zawaliło się 10 rzędów siedzeń i uznano go za najlepszy ze wszystkich występów w tym miejscu. Tommy Ramone powiedział i mówił wtedy: ponieważ był Sylwester, nasz zarząd przeniósł balony i rozdał wszystkim tabliczki z napisem Gabba Gabba Hey do pomachania. Było bardzo świątecznie, był tam Johnny Thunders i Sid Vicious ze swoją nową dziewczyną Nancy Spangen. Był też Elton John, przebrany za Marlona Brando w filmie Dziki. Do tego czasu mieliśmy już naprawdę dobry warsztat. Brzmienie Ramonesów było kwintesencją rock'n'rolla. Właśnie o to nam chodziło. Album i koncert zespołu określane są mianem najlepszych występów na żywo. Koncert został sfilmowany, a następnie wydany w skróconej formie na składance DVD It's Alive 1974-1996 z roku 2007. Album uzyskał status złotej płyty w Argentynie w 1993 roku. W retrospektywnej recenzji z 1996 roku Robert Christgau z The Village Voice napisał: ten koncert był zbędny, gdy w 1979 roku został zagrany w Wielkiej Brytanii, gdzie panował punk, dziś jest już cenną historią. Wydaje się tak niemożliwie lekki i szybki, że można podejrzewać, iż muzycy nie utrzymali w pełni swojego tempa koncertowego aż do 40. Paul Rigby z Record Collector opisał album jako godzinny, pełen energii blitz, co świadczy o tym, jak bardzo byli energiczni. Krytyk AllMusic Mark Deming uznał It's Alive za nie tylko najlepszy album koncertowy Ramonesów, ale także jeden z najlepszych i najbardziej efektownych albumów koncertowych w kanonie rocka, równie niezbędny jak Ramones, Leave Home czy Rocket to Russia. W 2005 roku album It's Alive znalazł się na 279 miejscu w rankingu magazynu Rock Hard 500 Greatest Rock and Metal Albums of All Time. Album It's Alive został wydany po raz pierwszy na płycie CD w USA w 1995 roku. We wrześniu 2019 roku wznowiono go w limitowanej edycji 40th Anniversary Deluxe Edition, składającej się z czterech płyt CD i dwóch LP, w nakładzie 8000 egzemplarzy. Zestaw zawiera wszystkie cztery koncerty zarejestrowane podczas trasy koncertowej Ramonesów po Wielkiej Brytanii w grudniu 77 i jest dostępny w twardej oprawie o wymiarach 30x30 cm z notatkami Steve'a Albiniego i Eda Stasham. Personel, jaki brał udział w nagraniu: Joey Ramone wokal, Johnny Ramone gitara, Didi Ramone bas, wokal wspierający, Tommy Ramone perkusja. A oto utwory, które przed nami: Rockaway Beach, Teenage Lobotomy, Blitzkrieg Bop, I Wanna Be Well, Glad to See You Go, Gimme Gimme Shock Treatment, You're Gonna Kill That Girl, I Don't Care, Sheena Is a Punk Rocker, Have an Affair, Commando, Here Today, Gone Tomorrow, Surfing Bird, Cretin Hop, Listen to My Heart, California Sun, I Don't Wanna Walk Around With You, Pinhead, Do You Want to Dance, Chainsaw, Today You Love, Tomorrow The World, Now I Wanna Be a Good Boy, Judy the Punk, Susie the Hangbanger, Let's Dance, Oh, oh I Love Her So, Now I Wanna Sniff Some Glue i na koniec We're a Happy Family. Ramones, rok 1979, płyta It's a Life. Miłej zabawy.

I'm here, ba ba

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Hyperloop. Jeśli Elon Musk postawi na swoim, samoloty i pociągi mogą wkrótce odejść w przeszłość. Przyszłość transportu pasażerskiego nazywa się Hyperloop. To kapsuły, które przesuwają się w rurkach na poduszkach powietrznych i przyspieszają do prędkości dźwięku. Potrzebna do tego energia jest generowana przez ogniwa słoneczne umieszczone wewnątrz rury. W przeciwieństwie do samolotów i pociągów, Hyperloop byłoby nie tylko szybsze, ale także bardziej przyjazne dla środowiska i tańsze. Po kilku bezzałogowych testach 8 listopada 2020 roku nadszedł czas na pierwszą jazdę testową z pasażerami. Sukces! Kapsuła przejechała przez 500-metrową rurę testową w Las Vegas z prędkością ponad 170 km na godzinę. Pewnego dnia kapsuły Hyperloop mają jednak ścigać się z punktu A do B z prędkością ponad 1200 km na godzinę, ale przy tak szybkim tempie wymagana byłaby droga hamowania wynosząca prawie 2 km. Ale to nie jedyna krytyka pod adresem tej koncepcji. Poza pewnymi wyzwaniami technicznymi i logistycznymi, najważniejsze jest wyjaśnienie wciąż otwartej kwestii kosztów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwany incydent w Roswell, czyli rzekome rozbicie się statku kosmitów na terenie Nowego Meksyku, był początkiem popularności Strefy 51. Według wielu ludzi rozbita maszyna została przetransportowana do strefy, gdzie przy pomocy tak zwanej inżynierii wstecznej rozebrano ją na części, aby wszystkiego się dowiedzieć, a pilot kosmita, który nie przeżył wypadku, miał być poddany autopsji. Oficjalne stanowisko rządu było takie, że rozbił się balon meteorologiczny, a odtajnione 45 lat później dokumenty potwierdziły tę tezę, jednak okazało się, że nie był to zwykły balon meteorologiczny, lecz balon stratosferyczny, który brał udział w ściśle tajnym projekcie Mogul, a jego celem było wykrywanie z dużych odległości fal dźwiękowych generowanych przez testy jądrowe na terenie Związku Radzieckiego.

chlód, ocisy na rany, bo brzegi. To nasza idea i nasze potrzeby. Nie chcemy pieniędzy, nie chcemy mieć głosu. Oddajcie nam.

ticket.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krakowskie mamuty. Mamuty były to zwierzęta z rzędu trąbowców, które wymarły około 10 tysięcy lat temu. Dzieliły one schyłek swojego istnienia z początkiem istnienia gatunku ludzkiego. I do niedawna trwały spory na temat tego, czy nasi przodkowie rzeczywiście na nie polowali. Spory trwały, dopóki nie znaleziono na to konkretnych dowodów, a niepodważalne dowody znaleziono w lutym 2018 roku na kościach mamutów odnalezionych w Krakowie. Do tej pory wśród kości mamutów i innych zwierząt znalezionych przy skupisku szczątków zwierzęcych z Małopolski archeolodzy odkryli kilkaset fragmentów ostrzy kamiennych. Jedno z nich było wbite bezpośrednio w kość pochodzącą z mamuta. Mamuty pojawiły się w Europie około 500 tysięcy lat temu. Ich najmłodsze szczątki z terenu Polski mają około 13 tysięcy lat. Szczątki, o których mówimy, pochodzą ze stanowiska archeologicznego odkrytego w 1967 roku w Krakowie w rejonie ulicy Wlastmila Hoffmana, niedaleko kopca Kościuszki. Prace przy tym stanowisku trwają do dzisiaj. Znaleziono już tam szczątki co najmniej 110 mamutów. Zdaniem naukowców okolica, gdzie odkrywane są kości, była idealna do przygotowywania

ludzie w nocy śpią. Wydaje się, że za dnia jest nie inaczej. Dobrze czy źle? Nie da się tego stwierdzić. W każdym razie, za każdym razem...

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Bajera i mam przyjemność przedstawić Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The White Stripes. W 2007 roku zespół wydał swój 6. album studyjny Ice Thump, który stanowił powrót do ich wcześniejszego stylu inspirowanego punkiem, garażowym rockiem i bluesem. Nagrywany przez 3 tygodnie był jak dotąd najbardziej ambitnym albumem zespołu. Jest to również pierwszy album White Stripes, na którym znalazł się utwór o tym samym tytule. Wydanie albumu było promowane trasą koncertową po Europie i Ameryce Północnej. We wrześniu 2009 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto zaprezentowano film dokumentalny Under Great White Northern Lights. Film dokumentuje kanadyjską trasę koncertową zespołu z lata 2007 i został wydany na DVD w marcu 2010, równocześnie z albumem koncertowym o tym samym tytule. 2 lutego 2011 roku zespół The White Stripes ogłosił rozpad. Muzyka w przeważającej mierze komponowana przez Jacka White'a jest mieszanką rocka, punka, indie, bluesa i folku. The White Stripes są często porównywani do takich zespołów jak Yardbirds i Led Zeppelin lub do Jimiego Hendrixa. Jack White cytuje bluesowych muzyków i autorów piosenek z przeszłości, takich jak Blind Willie McTell i Robert Johnson, jako swoje największe inspiracje. Często wspomina również Flat Duo Jets i Billy'ego Childsa jako źródła inspiracji. Częste covery Sunhouse'a, John the Revelator, Dead Leather i Boba Dylana, Isis, Lovesick, One More Cup of Coffee for the Road, są również godne uwagi. Ponadto The White Stripes są jednymi z niewielu zespołów, którzy coverowali Kapitana Beefhearta. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 2001, White Blood Cells. Oto spis utworów. Dead Leaves and the Dirty Ground, Hotel Yorba, I'm Finding It Harder to Be a Gentleman, fell in love with a girl, expecting little room, the union forever, the same boy you've always known, we're going to be friends off and in every way, I think I smell a rat, aluminium, I can't wait, now Mary, I can learn, i na koniec this protector. The White Stripes. Zapraszam jutro o tej samej porze na ostatni odcinek Artysty Tygodnia. Mówił Mateusz Bajera.

aby zrobić miejsce pod budowę drogi, ale w końcu zgarnęli pakiet kompensacyjny w wysokości około $500,000. Aby ominąć dom, trzeba było zastosować zwężenie drogi i zorganizować ruch tak, aby kierowcy z 4 pasów ruchu zjechali na 2. Wzdłuż drogi, która miała być główną autostradą dla obszaru zamieszkanego przez 100 tysięcy mieszkańców, często występowały korki ze względu na to kłopotliwe przewężenie. Jednak obecnie po nieruchomości nie ma śladu i ruch odbywa się o wiele płynniej. Dawny mieszkaniec, 87-letni mężczyzna, mieszka obecnie w niewielkiej odległości od dawnego domu.

Po co są tramwaje? Zapewne nie zastanawialiście się nigdy nad tym zjawiskiem, klnąc na niepunktualność i czekając na ów tramwaj, albo wciskając się do lub wyciskając z jego gęstych czeluści. A tramwaje mają dla każdego miasta kolosalne znaczenie. Bez tramwajów nasze miasto wprawdzie mogłoby funkcjonować, ale zapewniam was, nie za długo. Takie Tokio na przykład. Niby Japończycy mali spryciarze, a takiej prostej rzeczy nie wiedzą, ale po kolei. Otóż tramwaje działają jako olbrzymi wentylator i są częścią składową wielkiego systemu klimatyzacyjnego miasta. Szybki ruch w wąskich kanionach ulic powoduje zawirowania powietrza zwane dalej wiatrem, który jest konieczny ze względu na spaliny autobusów, o czym zresztą za chwilę. Wyładowania na przewodach trakcyjnych mają na celu produkcję ozonu niezbędnego do odświeżania powietrza. Często też tramwaje zatrzymują się na przystankach i wachlują, czyli rozgarniają specjalnymi do tego celu skrzydłami zaskorupiałe w tym miejscu powietrze. A autobusy? Również trzeba na to spojrzeć głębiej, aby dostrzec, jak ważną i niezbędną rolę spełniają w życiu naszego miasta. Otóż działają na zasadzie termostatu i są w zasadzie tam, gdzie w danym momencie być powinny i ogrzewają powietrze. Ludzie, próbując jakoś sklasyfikować i oswoić to zjawisko, powymyślali tak zwane rozkłady jazdy i bardzo się złoszczą, jeżeli ich przewidywania w tychże się nie sprawdzają. Jest to zupełnie irracjonalne, bo to tak jakby się gniewać na pogodę, że nie stosuje się do wytycznych w prognozie. Natomiast produkt uboczny ogrzewania, spaliny, jest rozganiany i rozwiewany przez tramwaje. Tak więc widzicie, że MPK, czas rozszyfrować ten skrót, Miejskie Przedsiębiorstwo Klimatyzacyjne, jest organizacją najwyższej użyteczności. Tworem trochę dla nas tajemniczym poprzez niezrozumienie wszystkich zjawisk, ale absolutnie samowystarczalnym. My jesteśmy tylko pasożytami wykorzystującymi konstrukcję owych urządzeń grzewczo-wiatrowych i pewną określoność tras. A teraz wyobraźcie sobie skalę przedsięwzięcia pod tytułem Polska Klimatyzacja Państwowa. Te długie urządzenia grzewczo-wiejne przemierzające setki kilometrów naszego kraju.

fusy. Spośród wielu wróżek, ich plusów i minusów, była wróżka, co biegle wróżyła swej fusów. Bardzo sobie ceniłem ten rodzaj przepowiedni. Usta wieszczbą zajęte, nie gadały bredni.

stajenka. Raz krowa Marianna śpiewała hosanna, a ciele jej wtórowało. Myśl miała kaleką święcone dać mleko, lecz jej się nie udało. Aż w całej oborze wołano: o Boże, zatkajcie tą głupią krowinę! I Bóg ich wysłuchał. Świętego pchnął ducha, święconą dał wołowinę.

La Voilante, mojej wróżce. Przedtem stawał na tyle daleko, by nie przekraczać magicznej granicy, za którą portierzy i ochroniarze tego świata robią się zaniepokojeni, po przekroczeniu której podchodzą leniwym krokiem i patrząc z obrzydzeniem, każą odejść. Podchodzą rozluźnieni, bo nie stanowi zagrożenia. Psuje tylko estetykę. Nie pasuje do złoceń, purpury, do eleganckich futer i blasku biżuterii. A można i go bezkarnie uderzyć. Niektórzy robili sobie nawet z tego rozrywkę. Był kloszardem już od wielu lat i nie przekraczałby tej magicznej granicy, gdyby nie La Voilante. Teraz już się nie bał i o dziwo wprawdzie nadal umiał szybko zniknąć, ale też i dotychczasową granicę przekraczał w niewyobrażalnie bezczelny sposób i nikt go nie dotknął. Teraz stał wyprostowany i patrzył w oczy przepięknych kobiet, patrzył na ich skrzące kolie, ażurowo przykrywające śmiałe dekolty, na diademy w fantazyjnych fryzurach, na pierścienie czy bransolety brzęczące na wiotkich przegubach i delikatnych dłoniach i uśmiechał się. Z pobłażaniem, wyrozumiale, z wyższością. Gniewne i zdumione spojrzenia mężczyzn gasił pogardą. Czy stać by ich było na to, co jego? A później znikał. Szedł przez miasto spokojnie, jak właściciel wielkiej plantacji między rzędami kukurydzy czy innej trzciny, patrząc na wszystkie dobra i luksusy tego świata, mimochodem dotykając Rolls-Royce'a i jednym spojrzeniem gasząc warkot psa w uniformie szofera. Taką dawało to siłę. Nie miał o tym pojęcia aż do tego płomiennego wieczoru, aż do tego pożaru. Pożaru, w którym bez śladu popiołu spłonęły wszystkie brylanty najbardziej ekskluzywnego jubilera w Paryżu, łącznie z La Voilante. Największym, najdroższym, najpiękniejszym brylantem na świecie. Tak mówiły oficjalne wersje. Oparzenia goiły się długo, ale warto było. Teraz, stojąc w zapuszczonym kwartale parszywej dzielnicy, był w stanie z jednego zabłąkanego okruszka neonowych świateł wypuścić całą eksplozję tęczy we wszystkie strony świata. A później całował namiętnie, acz z szacunkiem, zawijał w brudną chustkę i, będąc panem tego świata, pobłażał wszelkim fanaberiom bogaczy.

biały koń. Od pewnego czasu chodziła po okolicy ni to plotka, ni to groza. Ludziom w ich szarym życiu potrzeba było choć odrobiny ekscytacji. A cóż się do tego lepiej nadaje niż egzotyczna plotka, czy jakaś miejska legenda, no choćby małomiasteczkowa? Okolica drżała. Rozognione emocjami powtarzane słowa rosły wykładniczo, zwielokrotniając się za każdym powtórzeniem. Jak zwykle byli tacy, którzy zarzekali się, że widzieli, gówno tam widzieli. Po prostu ludziom brakowało sensacji. Życie, które prowadzili, wydawało im się nudną egzystencją i wymyślali sobie baśniowe elementy, później wmawiając jeden drugiemu do tego stopnia, że sami zaczynają w to wierzyć. No bo proszę was, jak można wierzyć w taką bzdurę, że zawsze przy pełni księżyca, po całej okolicy, po błąkach i polach, po pustych dróżkach i drogach galopuje przepiękny biały koń? Kobiety wzdychały tęsknie, szepcząc sobie na ucho, czerwieniąc się i chichocząc. Mężczyźni opowiadali z zachwytem o jego wielkości, szybkości i takie tam poetyckie bajendy, jak to pędzi w swym szale, błyskając okiem z rozwianą grzywą, taki nieujarzmiony i dziki. Śmiałem się z tych gadek i pukałem w czoło, ale zbiorowa histeria zataczała coraz szersze kręgi. Coraz więcej poważnych skądinąd, sceptycznych i ostrożnych w sądach ludzi zaklinało się na wszystkie świętości. Organizowali grupy i czaili się po nocach, by go choć raz zobaczyć. Co i raz któraś z grup wracała, oczadziała ze szczęścia, paplając nieskładnie jeden przez drugiego. Życie całej okolicy zaczęło toczyć się od pełni do pełni. Długo nie dawałem ponieść się w fali zbiorowej histerii, ale zobaczyłem, że nawet już nie dyskutują o danej kwestii w kategoriach prawdy, a mój sceptycyzm traktują wyrozumiale i z pobłażeniem, jak ci, którzy dostąpili, więc wybaczają niedowiarkom. W końcu pomyślałem sobie, ach, niech tam, zobaczę i ja. Obalę ten ich idiotyczny mit, tą zbiorową autosugestię czy histerię. Byłem przytomny i sceptyczny. Nie było jakiejś reguły, konkretnych miejsc, w których pokazywał się najczęściej. Mógł być wszędzie i nieraz zdarzało się, że widziały go dwie, a nawet trzy grupy w odległych od siebie miejscach. Czasem mogło się zdawać, że lubi takie popisy i specjalnie stara się zaspokoić swoją publikę. Mój dom stał na uboczu. Zaraz za nim była rozległa, pagórkowata łąka, zagajnik i pole. I tak, przeplatane aż hen-hen. Noc była piękna. Księżyc lśnił hipnotycznie. Wciągnąłem rześkie powietrze. Opadłem na cztery nogi i ruszyłem galopem, czując jak wiatr targa mnie za grzyb.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Tak zwany incydent w Roswell, czyli rzekome rozbicie się statku kosmitów na terenie Nowego Meksyku, był początkiem popularności Strefy 51. Według wielu ludzi rozbita maszyna została przetransportowana do strefy, gdzie przy pomocy tak zwanej inżynierii wstecznej rozebrano ją na części, aby wszystkiego się dowiedzieć, a pilot kosmita, który nie przeżył wypadku, miał być poddany autopsji. Oficjalne stanowisko rządu było takie, że rozbił się balon meteorologiczny, a odtajnione 45 lat później dokumenty potwierdziły tę tezę, jednak okazało się, że nie był to zwykły balon meteorologiczny, lecz balon stratosferyczny, który brał udział w ściśle tajnym projekcie Mogul, a jego celem było wykrywanie z dużych odległości fal dźwiękowych generowanych przez testy jądrowe na terenie Związku Radzieckiego.

Never cry!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jest to dzielnica slumsów o populacji około 60 tysięcy mieszkańców na obrzeżach wzgórz Makadam w rozległym obszarze metropolitalnym Kairu w Egipcie. Miasto się wyróżnia się tym, że prawie wszystkie jego obszary są pokryte śmieciami, w tym ulice i nawet dachy domów. Te stosy śmieci są wynikiem polityki miasta Kair, które nigdy nie ustanowiło wydajnego systemu zbierania odpadów, mimo że liczy prawie 20 milionów mieszkańców. Ciekawostką jest fakt, że w mieście powstał w 2016 roku niesamowity mural namalowany na ścianach 50 budynków. W całości zobaczyć go można tylko z jednego miejsca. Mural ma zwracać uwagę na problem uprzedzeń i stereotypów. Mieszkańcy dzielnicy, w której powstał, od dziesięcioleci zajmują się zbieraniem odpadów z bogatszych i lepiej rozwiniętych części Kairu. Z tego powodu często określani są mianem śmieciarzy. Społeczność dzielnicy rozwinęła swój własny system segregowania i przetwarzania odpadów. Śmieciowy biznes z jednej strony daje im skromny zarobek i pozwala żyć, a z drugiej strony marginalizuje ich od reszty społeczeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W pewnej pralni samoobsługowej właściciele ustawili cenę na $5.76, doskonale zdając sobie sprawę, że płacić można wyłącznie ćwierć dolarówkami. To znaczy, że niemożliwe jest tam dokładne odliczenie wspomnianej kwoty. Po wrzuceniu 23 monet wciąż brakować wam będzie 1 centa, więc prania nie zrobicie, a po wrzuceniu 24 monet przepłacicie 24 centy, bo automat oczywiście nie wydaje reszty.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki, nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę takiego pana, który się nazywa Everlast. I w sierpniu tego roku wydał on płytę Embers to Ashes. Jest to 8 album i pierwszy od 8 lat. Nieskazitelną, refleksyjną kolekcją, która oddaje życie charakteryzujące się ciężko zdobytymi lekcjami, nagłymi zwrotami i chwilami triumfu i straty. Wyprodukowany przez Yellow Wolfa, zmiksowany przez Chrisa Lord LKA i nagrany w Nashville z pomocą autora piosenek Davida Raya, Jelly Roll, Teddy Swims. Album pokazuje go bardziej nieustraszonego i emocjonalnie bezpośredniego niż kiedykolwiek wcześniej. Everlast jest dobrze znany. Nie chodzi tylko o to, że nagrał jeden z największych hip-hopowych hitów w historii, Jump Around, w 1992 roku z House of Pain, lub że stworzył hymn empatii What It's Like ze swojego potrójnie platynowego albumu Willie Ford Sings the Blues. Nie chodzi o nominację do Grammy czy wygraną z Santaną. Chodzi o sposób, w jaki na nowo zdefiniował związek rapu z bluesem i rockiem oraz o człowieczeństwo, które zawsze wnosił do tego brzmienia. Przez ponad 3 dekady dokumentował życie tak, jak je przeżywał, od pokornych wzlotów po druzgocące upadki. A na Embers to Ashes ta perspektywa jest głębsza niż kiedykolwiek wcześniej. Oto utwory, które za chwilę usłyszymy. Losing Man's Game, Never Coming Home, Mistaken Identity, My Hollywood Broken Heart for Hire, Stones Out of Your Way, Lies, Rubber Bullets, Every Dog Has Its Day, Ain't Coming Home Tonight, Love Don't Heal, Embers to Ashes, 1987, Happy You Can Cry, Peace of Mind i na koniec Young Man. Everlast, rok 2026, Embers to Ashes.

young mother cries for her only son, only held a sign.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w kolejnej audycji Bez Znieczulenia. Dziś znów nadaję z Egiptu, podobnie jak tydzień temu, gdzie staram się nie robić nic poza tym, że wygrzewam się w słońcu i kąpię w Morzu Czerwonym, podziwiając przepiękne w tym rejonie rafy koralowe. Ładuję baterię, żeby móc wrócić do koncertowego trybu życia. Tym bardziej, że urlop powoli dobiega końca, więc nie będę czasu tracić na gadanie, bo trzeba wracać do Krakowa, gdzie już jutro organizuję koncert, na który serdecznie Was zapraszam. W krakowskim warsztacie zagrają trzy kapele. The Corpse, który promował będzie m.in. swoją ostatnią płytę The New World or Dead, wydaną przez moje Hardcore Tattoo Records, oraz Casted i Nic Śmiesznego. I na początek posłuchamy wspomnianej już wcześniej ostatniej płyty The Corpse, The New World or Dead.

To było The Corpse, a teraz Casted i ich ostatnia wydana płyta z 2019 roku, Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Przypominam, że zespół Casted już jutro zagra w krakowskim warsztacie. Słuchajcie, pastujcie swoje Nike, żeby już jutro stawić się pod sceną.

To był kastet i płyta Baśnie Tysiąca i Jednej Trasy. Jeszcze raz przypominam, że już jutro organizuję w krakowskim warsztacie koncert, gdzie zagra kastet, The Corpse i Nic Śmiesznego. I na koniec kawałek tejże ostatniej kapeli, Nic Śmiesznego, numer Obrazy z ostatniej płyty Nihil Novi, wydanej również przez moje Hardcore Tattoo Records. Zapraszam do słuchania, tymczasem ja się z Wami żegnam, lecę na plażę po raz ostatni wygrzać w słońcu swoje kości. Słuchajcie, mamy tutaj prawie 30 stopni, więc aż nie chce mi się myśleć, że jutro w Krakowie będzie pewnie minus. W każdym bądź razie będzie minus, ale w warsztacie na pewno będzie gorąco, także widzimy się. Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Rozdział 17. Laura siedziała na patio, przerzucając kartki najnowszego numeru Variety, kiedy w drzwiach pojawił się Chester. Ubrany w jasno-cytrynową sportową marynarkę, trzymał w ręku ekstrawagancki bukiet purpurowych orchidei.
2: Cześć, jak się masz? Miałem nadzieję, że cię zastanę, oznajmił uradowany.
1: Pocałował ją w czubek głowy i rzucił orchideę na stół.
2: Naprawdę, zmartwiłem się na wieść o twoim staruszku. Nienawidzę pogrzebów, a ty? Mój ojciec zmarł przed kilku laty na raka. W zakładzie pogrzebowym odmienili go zupełnie, nie do poznania. Kiedy żył, wyglądał gorzej niż kiedy umarł. Spójrz na niego. Czy nie wygląda znakomicie? Powiedziała moja siostra, widząc go w trumnie.
1: Niezaproszony usiadł i wyciągnął cygaro. Chociaż był listopad, temperatura na dworze przekraczała 25 stopni i opalone czoło Chestera lśniło od potu.
2: Beverly chyba ci powiedziała, że zdjęcia próbne wypadły wspaniale. Sam Perski naprawdę się nimi zachwycał.
1: To znaczy, że dostanę tę rolę? Zapytała Laura.
2: Chester obciął końcówkę cygara i wyjął zapalniczkę. To oznacza, że znalazłaś się na liście kandydatek.
1: Co jeszcze mam zrobić? Przejść kolejny sprawdzian?
2: Tak, coś w rodzaju sprawdzianu. Musimy odbyć naradę wojenną.
1: Laura odłożyła magazyn, uśmiechnęła się i usiadła na leżaku. Na nosie miała duże brązowe słoneczne okulary. Zaczesane do tyłu włosy związała wstążką. Ubrana była w obcisłą błękitną bluzkę bez rękawów z wyciętym dekoltem i białymi szerokimi klapami, ciemno-niebieskie, perkalowe szorty i szafirowe sandały FM.
3: Chcesz porozmawiać o tym teraz? Zapytała.
2: Chester zajęty był zapalaniem cygara. Nie. Nie teraz. Trochę się śpieszę. Przyszedłem po prostu, żeby zobaczyć, czy nadal jesteś taka urocza jak podczas zdjęć. Sprawdzić, czy nie oszukały mnie oczy, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi.
3: I co, nie oszukały? Zapytała Laura.
1: Chester wlepił w nią wzrok, jakby nie rozumiał, o co chodzi. Często tracił wątek, nawet kiedy sam prowadził rozmowę.
2: Te kwiaty są dla ciotki Beverly, powiedział. Coś w rodzaju... Muchas gracias.
3: Naprawdę?
2: Twoja ciotka Beverly jest najlepszym przyjacielem, jakiego ktoś mógłby sobie życzyć, wierz mi.
3: Może byśmy zjedli dziś razem kolację?
2: Jesteś wolna?
3: Zresztą nieważne. Bądź wolna, wpadnę o 7. Będziemy wtedy mogli odbyć tę naradę?
1: Chester wstał, przebijając się przez wypuszczone przez siebie kłęby dymu, niczym startująca z przylądka Canaveral rakieta WAC Corporal.
2: Jasne, wtedy będziemy mogli odbyć naradę wojenną.
1: Zniknął tak samo nagle, jak się pojawił. Laura siedziała wyprostowana na leżaku, czując się dziwnie wytrącona z równowagi. Na podwórku zrobiło się chłodniej, ptaki przestały śpiewać. Słyszała tylko uliczny ruch. Powodem zaniepokojenia nie była jednak niespodziewana wizyta Chestera. Właściwie sama nie wiedziała, co się z nią dzieje. Od dnia powrotu z pogrzebu ojca w Sherman miała wrażenie, że jest śledzona i obserwowana. Pocieszała się, że to naturalne uczucie po śmierci kogoś bliskiego. Jej przyjaciółka Tilly Makepeace straciła w zeszłym roku matkę i po dziś dzień słyszała w kuchni jej śpiew. Laura nie widziała ani razu niby Peggy po powrocie do Kalifornii, ale po rozmowie z Elizabeth i Milesem Mortonem miała całkowitą pewność, że jej wizje są prawdziwe, na tyle w każdym razie prawdziwe, na ile prawdziwe mogą być wizje. Nie dotarła do niej jeszcze wiadomość o śmierci Milesa. Elizabeth uznała, że dopóki koroner nie ustali przyczyny zgonu, mądrzej będzie nic nie mówić, a i potem wątpiła, czy powinna to zrobić. Siostra musiała myśleć o swojej przyszłości i Elizabeth nie chciała zaprzątać jej głowy kolejną straszną śmiercią, zwłaszcza, że żadna z nich nie mogła w tej sprawie nic zrobić. Laura podniosła orchideę ze stolika i weszła do kuchni, żeby włożyć je do wazonu. Tego popołudnia ciotki Beverly nie było w domu. Pojechała do Chateau Marmont, do recenzenta filmowego Harrisona Carola, żeby poplotkować o tym i o owym. Laura otworzyła drzwiczki kuchennego kredensu i wyjęła największe naczynie, jakie mogła znaleźć. Wysoki, brązowy, szklany wazon z przełomu wieku, który ciotka Beverly zwinęła z planu Winchester 73. I'm going to wash that man right out of my hair. Grało radio w salonie. Laura zapomniała je wyłączyć. Wyjmując orchideę z szeleszczącego celofanu i układając w wazonie, zaśpiewała do wtóru. To jest to, pomyślała. Kolacja ze słynnym reżyserem, narada wojenna na temat roli, a potem wielka sława. Nie mogła się doczekać powrotu ciotki Beverly, żeby jej o tym opowiedzieć. I'm going to wash doody-dum diddle-dee. Skończyła prawie układać orchideę, kiedy radio nagle umilkło. Przestała śpiewać i nadstawiła ucha. Cisza. Nie słyszała nawet grzechotu Yuki ani dochodzącego z oddali ujadania psów. Odczekała chwilę, a potem zostawiła kwiaty i poszła do salonu. Był pusty. Przez okna padały smugi słonecznego światła. Białe koronkowe firanki poruszały się leciutko na wietrze. Laura podeszła do radia i przekręciła wyłącznik. Głośnik zatrzeszczał i ucichł. Uderzyła wewnętrzną stroną dłoni w obudowę, tak jak to robiła ciotka Beverly, kiedy coś nie działało. Ale z głośnika wydobył się tylko cichy, wysoki dźwięk przypominający świst wiatru za zamkniętymi na głucho oknami. Ruszyła z powrotem do kuchni i w tej samej chwili usłyszała wyraźny dziewczęcy głos. — Muszę cię chronić, Lauro, wiesz o tym? Przestraszona odwróciła się. Za jej plecami nikogo nie było. — Kto to? — zawołała. — Czy to ty, Peggy? — Muszę cię chronić, Lauro. Siostry muszą się sobą wzajemnie opiekować, czyż nie? Nawet jeśli ty nigdy się mną nie opiekowałaś. Czując, jak ciarki chodzą jej po skórze, Laura uświadomiła sobie, że głos dobiega z radia. Przez ułamek sekundy stała z wytrzeszczonymi oczyma w miejscu, a potem skoczyła do przodu i wyłączyła odbiornik.
0: Ach, nie zabrałam moich rękawic.
1: Kontynuował niezrażony tym wcale głos.
0: Ale to nie ma żadnego znaczenia. Mogę znieść prawie wszystko, żebyście tylko były bezpieczne.
4: Odejdź! Krzyknęła ogarnięta paniką Laura. Odejdź i zostaw mnie w spokoju, jesteś martwa.
0: Martwa czy żywa, muszę cię strzec, Lauro.
4: Nie chcę, żebyś mnie strzegła. Nie potrzebuję twojej opieki. Odejdź i zostaw mnie w spokoju.
1: W tej samej chwili cały pokój jakby zadygotał. Nie tak, jak to się dzieje podczas trzęsienia ziemi, ale Laura widziała go jakby przez gorącą mgłę. Zrobiło się także ciemniej i ściany przybliżyły się w niezwykły sposób do siebie. Laura dała krok do tyłu, potem jednak nie zdołała posunąć się ani trochę dalej. Nie wiedziała dlaczego. Po prostu nie mogła. Nie miała najwyraźniej żadnej władzy nad własnymi nogami. Koronkowe firanki w rogu salonu poruszały się gwałtownie. Po chwili zaczęły się giąć, wybrzuszać i odstawać od ściany. Przerażona i zafascynowana Laura obserwowała, jak przybierają określony kształt. Ktoś tam był. Ktoś krył się za firankami. Widziała zarys głowy, ramion i podniesionych rąk. Za firankami kryła się mała dziewczynka. Mała dziewczynka o tak białej twarzy i tak białych włosach, że Laura nie widziała ich przez koronki.
0: — Ty nie istniejesz
1: — wyszeptała.
0: — Nie może cię tutaj być. Zostaw mnie w spokoju, proszę. Nie musisz mnie strzec, naprawdę nie musisz.
1: Ale postać za firankami nic nie odpowiedziała. I nagle zaczęła wyraźnie rosnąć. Na oczach Laury firanki uniosły się na wietrze. I w ich załamaniach ukazała się udręczona dziecinna twarz, rozpostarte ręce i letnia sukienka z zakurzonej koronki, która nadawała się bardziej na żałobny strój. Laura otworzyła usta, ale nie mogła wymówić.

0: Tyle jest wokół nas rzeczy. Tyle przerażających rzeczy, które widzimy tylko w snach.
1: Proszę, Peggy! Wykrztusiła z siebie w końcu Laura. Nie strasz mnie w ten sposób. W salonie pociemniało jeszcze bardziej. Coś obok zaszeleściło i zobaczyła prześlizgujące się po ścianie dziwne cienie, tak jakby ktoś przemykał za jej plecami. Konie o rozwichrzonych grzywach i smukłych nogach, myśliwi, panowie i damy na koniach.
0: To sny, szepnęła niby Peggy. Przychodzą i dręczą nas w nocy.
1: Czując, jak szyja sztywnieje jej ze strachu, Laura obróciła głowę, ale za plecami zobaczyła tylko otwarte drzwi. Odwróciła się z powrotem, złapała za firankę i szarpnęła ją gwałtownie na bok, żeby zobaczyć, co się pod nią kryje. Firanka zafalowała i opadła z powrotem na okno, pusta i martwa. W tej samej chwili w pokoju zrobiło się jaśniej i Laura zdała sobie sprawę, że jest sama. Na ulicy zatrąbił samochód, a potem usłyszała świergot ptaków i śmiech ludzi. Podeszła do radia i sprawdziła pokrętło. Było wyłączone. Włączyła je z powrotem i z głośnika popłynęła melodia Calypso reklamująca banany Chiquita. Wyłączyła radio i przeszła do kuchni. Wazon pokryty był grubą, kosmatą warstwą szronu, a kiedy dotknęła orchidei, rozsypały się w drobny mak, jakby były zrobione z kruchego szkła. Podeszła do telefonu i podniosła słuchawkę. Poproszę za miejscową z Nowym Jorkiem. Udało jej się dodzwonić do wydawnictwa Charles Keywriter and Company, ale recepcjonistka oznajmiła nosowym głosem, że Elizabeth jest na zebraniu i będzie wolna dopiero za godzinę. Czy mam przekazać jej jakąś wiadomość? Laura zawahała się przez moment, a potem spojrzała na pokruszone orchidee. Tak, proszę jej powiedzieć, że Królowa Śniegu złożyła mi kolejną wizytę. Po powrocie ciotki Beverly zjadły na patio sałatkę z krewetek i awokado. Ciotka miała na sobie kłującą w oczy fiołkowo-różową jedwabną bluzkę. Szminka na jej ustach była rozmazana.
0: Widziałaś się z Harrisonem? Zapytała ostrożnie Laura.
1: Tak, wścibski facet.
0: To chyba jego praca wsadzać nos w nieswoje sprawy. Można być wścibskim i wścibskim. Przy Harrisonie Jimmy Durante wydaje się niewinnym prosiaczkiem.
1: Czego szuka? Ciotka Beverly odłożyła widelec, wyjęła papierośnicę i zapaliła papierosa.
0: To tylko plotki. Nie może niczego udowodnić.
1: Jakie plotki?
0: Przez wszystkie te lata wyświadczałam ludziom różne przysługi, nic więcej. Aranżowałam spotkania. Załatwiałam różne trudno dostępne towary, na które mieli ochotę. Harrison twierdzi, że mogłam dostarczyć taki towar Walemu Lopezowi.
1: Wypuściła lekceważąco dym z ust.
0: Wszystko to oczywiście kłamstwa.
1: Najwyraźniej nie chciała powiedzieć nic więcej.
0: Przyszedł tutaj Chester,
1: poinformowała ją Laura.
0: Oglądał zdjęcia próbne i twierdzi, że wypadły wspaniale. Chce mnie dzisiaj zabrać na kolację, żebyśmy mogli odbyć naradę wojenną.
1: Przez ułamek sekundy mogło się wydawać, że na twarzy ciotki Beverly pojawiły się wyrzuty sumienia, ale potem wzruszyła ramionami i spojrzała w drugą stronę.
0: Postaraj się, żeby zabrał cię w jakieś modne miejsce. Ostatnim razem, kiedy mnie zaprosił, wylądowaliśmy w Hamburger Hamlet przy Sunset.
1: Laura próbowała się uśmiechnąć, ale uśmiech zamarł na jej ustach.
0: Czy wierzysz w duchy, ciociu Beverly?
1: Zapytała.
0: Duchy? Co to znaczy, czy wierzę w duchy? Oczywiście, że wierzę w duchy. Za każdym razem, kiedy spoglądam w lustro, kto twoim zdaniem stoi przy moim boku, jeśli nie wszyscy mężczyźni, których kiedykolwiek znałam?
1: Mam na myśli prawdziwe duchy. Ludzi, którzy wracają do nas z zaświatów.
0: Ciotka zgasiła papierosa pośrodku swojej sałatki.
1: Zadajesz dziwne pytania.
0: Mówisz serio?
1: Laura kiwnęła głową.
0: Peggy wciąż jest wśród nas. Elizabeth też ją widziała.
1: Ciotka Beverly namyślała się nad tym przez bardzo długą chwilę, nie mówiąc ani słowa i wpatrując się badawczo w Laurę.
0: Wiesz, czego od ciebie chcę?
1: Zapytała w końcu.
0: Duchy na ogół czegoś chcą, prawda? Spokoju albo przebaczenia.
1: Ale przecież Peggy nie popełniła niczego, za co mogłaby chcieć przebaczenia.
0: Mówi, że musi nas strzec.
1: Kłopot polega na tym. Ciotka Beverly uniosła dłoń, przerywając jej.
0: Nie mów mi, na czym polega kłopot. Nic mi nie mów. Nie chcę nic wiedzieć o duchach, o prawdziwych duchach. Bóg wie, że mam dosyć swoich własnych. Jeśli chcę,

0: was strzec, to pozwólcie się jej strzec teraz i w przyszłości. Ale Laura nie zamierzała dać za wygraną. Kłopot polega na tym, że nie pojawia się tylko ona. Podjęła. Razem z nią jest jeszcze coś innego, coś, co zamraża wszystko, czego się dotknie. Pamiętasz tę donicę, która pękła? Była zamrożona. A dzisiaj, kiedy wyszedł Chester, łzy stanęły jej w oczach i zakryła dłonią usta. Aż do tej chwili nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo przeraziła ją i wytrąciła z równowagi wizyta Peggy. Ciotka Beverly wstała i objęła ją ramieniem. Daj spokój, powiedziała. Jesteś po prostu wyczerpana psychicznie pogrzebem ojca i zabieganiem o tę rolę. Starała się ją pocieszyć, ale pamiętała również o garnku mleka, które nastawiła, żeby się zagrzało i które zamarzło na kość. Gładząc Laurę po ramieniu, poczuła po raz pierwszy, odkąd sięgała pamięcią, że życie zaczyna ją doganiać. Tak jakby każdy popełniony przez nią grzech został przelany na papier i oznaczony inicjałem. V jak Veles, H jak Herman, B jak Bartok.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Rasistą jest człowiek prymitywny, bezmyślny, agresywny, sekciarz, cham. Ludzie uważają się za coś wyższego niż są i niż na to zasługują. Rasizm jest potrzebny jako mechanizm dominacji i samowychowania, jako trampolina, która wyrzuci ich w górę. Ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, by dowieść, że sam nie jest najciemniejszy. Szuka gorszego, ponieważ chce się pokazać lepszy. Musi kimś gardzić. Gardzić, gdyż daje mu to poczucie wyższości. Pozwala zapomnieć, że on sam jest marnością.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch. Dosiądźmy się na nich. A ja mówię, daj mi spokój. Nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Podziemne miasto Moskwa. W 2013 roku moskiewska policja zatrzymała ponad 200 nieudokumentowanych obcokrajowców, którzy mieszkali i pracowali w podziemnym mieście, które zostało stworzone, aby trzymać ich z dala od radaru miasta i urzędników federalnych, z kawiarnią, kinem, kasynem i kurnikiem. Kiedy policja wtargnęła do miasta ukrytego pod rynkiem w stolicy, odkryła rozległy kompleks odzieżowy ze 122 maszynami do szycia. Podczas gdy robotnicy, ponad 180 Wietnamczyków i 80 Azjatów, przez całą dobę szyli markowe ubrania, ludzie na powierzchni nie mieli pojęcia, co dzieje się tuż pod ich stopami. Z zewnątrz podziemne warsztaty krawieckie wyglądały jak zwykły garaż. W ukrytym mieście był też czas na rozrywkę. Policja znalazła jeden pokój zaprojektowany na turecką kawiarnię z piecem i piecykiem. Było też kino z 35 miejscami i poker room. Praktycznie co roku w Moskwie udaje się odkryć jakieś nielegalne, ukryte miasto. Prawdopodobnie nieprzerwanie pod powierzchnią stolicy Rosji działa kilkanaście niezależnych, ukrytych miejscowości.

Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Pokój na wieży.

0: Ten sen przyśnił mi się po raz pierwszy, kiedy miałem około 16 lat. Znalazłem się przed drzwiami dużego domu z czerwonej cegły. Wiedziałem, że mam się w nim zatrzymać. Służący, który mi otworzył, powiedział: herbatę podano w ogrodzie, proszę iść za mną, poprowadzę pana.
1: Proszę iść za mną.
0: W parku przy stoliku nakrytym do herbaty siedziało kilka osób zupełnie nieznanych, oprócz jednej. Był to mój szkolny kolega, nazwiskiem Stone. Jak się domyśliłem, syn gospodarzy, który przedstawił mnie matce, ojcu i dwóm siostrom. Byłem trochę zdziwiony, dlaczego się tu znalazłem, bo nigdy nie łączyły mnie z nim bliższe stosunki i nawet go nie lubiłem, wiedząc o różnych jego sprawkach. Poza tym opuścił naszą szkołę rok przede mną. Rozejrzałem się wokół. Pięknie utrzymany trawnik był obrzeżony rabatami kwiatów. W miejscu, gdzie się kończył, wznosił się mur z czerwonej cegły otaczający ogród z żelazną bramą po środku. Na zewnątrz za bramą rósł orzech włoski. Frontowa ściana domu była długa i z jednej strony kończyła się trzypiętrową wieżą, która sprawiała na mnie wrażenie znacznie starszej niż reszta budynku. Wszyscy pili herbatę w zupełnym milczeniu. Było to nieznośne, więc powiedziałem:
2: cóż za duszne południe. Z pewno będzie burza.
0: Nikt nie odrzekł na to ani słowa. Po chwili dopiero pani Stone, która siedziała jak wszyscy w zupełnym milczeniu, powiedziała:
3: przeznaczyłam dla pana pokój na
4: górze. Jack pokaże pański pokój. Przeznaczyłam dla pana pokój na górze.
0: Wydało mi się, że wiedziałem, iż będę zajmował pokój na wieży. Jednak ogarnęło mnie przeczucie czegoś niedobrego. Jack wstał natychmiast i czułem, że powinienem pójść za nim. W milczeniu przeszliśmy przez hol, a potem po wielkich, dębowych schodach pełnych zakamarków na podest trzeciego piętra na wieży, gdzie znajdowało się dwoje drzwi. Jack otworzył jedne z nich i wpuścił mnie do środka, nie wchodząc sam, po czym zamknął je za mną. Przeczucie mnie nie omyliło. Coś niesamowitego w tym pokoju napełniało mnie lękiem. Miałem wrażenie, że dławi mnie zmora. Odczuwałem narastającą grozę. Nagle błysnęło. Przez niebo przetoczył się grzmot. Obudziłem się z krzykiem.
4: Przeznaczyłam dla pana pokój na wieży.
0: Później ten sen nawiedzał mnie przez 15 lat w różnych odmianach, ale zawsze według tego samego schematu. W miarę jak sen się powtarzał, występujące w nim postacie podlegały takim zmianom jak osoby w życiu rzeczywistym. Na przykład pani Stone, która była brunetką, gdy śniła mi się pierwszy raz, z biegiem czasu osiwiała i nie wstawała już tak energicznie, zwracając się do mnie ze słowami:
4: pokażę panu pański pokój. Przeznaczyłam dla pana pokój na wieży.
0: Jack ze snu dorósł i stał się niezbyt sympatycznym młodzieńcem z ciemnym wąsikiem, a jedna z jego sióstr przestała brać udział w towarzyskich herbatkach, z czego wywnioskowałem, że musiała wyjść za mąż. Po pewnym okresie sen ten nienawiedził mnie chyba przez pół roku albo i dłużej i już miałem nadzieję, że nigdy się nie przyśni. Jednakże po tej przerwie znów znalazłem się na herbacie w ogrodzie. Tylko tym razem nie było pani Stone, a wszyscy ubrani byli na czarno. Od razu odgadłem przyczynę, a serce zabiło mi z radości na myśl, że może już nie będę musiał nocować na wieży. Nagle zwykłą ciszę przerwał głos, tak dobrze mi znany, głos pani Stone, który powiedział:
4: przeznaczyłam dla pana pokój na wieży.
0: Wydało mi się, że głos dochodzi od strony ceglanego muru, otaczającego ogród, więc spojrzałem w tamtym kierunku poprzez sztachety bramy. W trawie za ogrodzeniem było aż gęsto od nagrobków. Niezwykle blade światło, które z nich emanowało, pozwoliło mi dojrzeć na najbliższym kamieniu napis.
4: Przeklętej pamięci
0: Julia Stone. Jack wstał natychmiast jak zwykle, a ja poszedłem za nim na górę. Tym razem w pokoju było jeszcze ciemniej niż zazwyczaj, także z ledwością rozróżniałem zarysy mebli, których rozmieszczenie dobrze znałem. Poczułem okropną woń rozkładu i znowu obudziłem się z krzykiem. Zaznaczam, iż przez te 15 lat nie spotkałem ani razu Jacka Stone'a i nigdy nie widziałem domu, który by choć trochę przypominał ciemnoczerwony dom z mojego snu. Aż wreszcie coś się wydarzyło. Był upalny lipiec. Umówiłem się z przyjacielem, że spędzę z nim kilka dni w domu, który wynajął na lato niedaleko miejscowości Forest w hrabstwie Sussex. Wyjechałem z Londynu rano, a John Clinton oczekiwał mnie na stacji Forest. Tam spędziliśmy prawie cały dzień, grając w golfa. John miał swój samochód. Wyruszyliśmy stamtąd około 5, by zdążyć na podwieczorek do domu położonego 10 mil od Forest.
1: Strasznie pano.
2: Jestem dziwnie zdenerwowany. To pewnie ta nadciągająca zabójka.
1: A może dlatego, że przegrałeś ze mną obie partie golfa?
0: Jechaliśmy drogą między wysokimi skarpami. Wkrótce zasnąłem i przebudziłem się dopiero wówczas, gdy samochód gwałtownie zahamował. Byłem zaskoczony i zdumiony, ponieważ znalazłem się przed drzwiami domu z mego snu. Przez chwilę starałem się sobie uświadomić, czy widzę to na jawie, czy we śnie. Służący, który nam otworzył, powiedział:
3: herbatę podano w ogrodzie. Poprowadzę panów.
0: Na trawniku, w cieniu domu, stał stolik nakryty do herbaty. W przeciwległym końcu trawnika wznosił się mur z czerwonej cegły z bramą pośrodku, a za murem rósł orzeł włoski. Długa fasada domu kończyła się z jednej strony wieżą, wysoką na 3 piętra, która wydała mi się znacznie starsza niż pozostała część budynku. Za chwilę podobieństwo do sytuacji ze snu minęło, bo nie było tu tamtej milczącej, upiornej rodziny, tylko dość duże grono znajomych, sympatycznych osób. Podwieczorek upłynął w miłym nastroju, gdy nagle pani Clinton wstała i powiedziała:
4: John, pokażę panu pański pokój. Przeznaczyłam dla pana pokój na wieży.
0: Po tych słowach obleciał mnie strach.
5: Wybacz, że to jest pokój na szczycie wieży, ale mamy komplet gości. A może chcesz pójść od razu obejrzeć pokój?
0: No tak, bardzo chętnie, tak.
5: O, do licha, ale się ściemniło. Tak, chyba miałeś rację, zanosi się na burzę.
0: Przeszliśmy przez hol, a następnie znajomymi schodami na 3. piętro wieży. John otworzył drzwi i wpuścił mnie do pokoju.
5: No, zostawię cię na chwilę samego.

0: Słabości ciała biła od niej żywiołowa siła, niepohamowana witalność. Znużone wąskie oczy spoglądały szyderczo, usta uśmiechały się demonicznie. Przyglądając się dalej obrazowi, zauważyłem w dolnym lewym rogu podpis. Zaciekawiony, kto to mógł malować, odcyfrowałem napis.
1: Julia Stone?
0: Pędzla Julia Stone.
1: Kto tam?
2: Ja, John.
1: A wchodźże.
2: Przyszedłem sprawdzić, czy pokój wyszykowany jak należy. A co masz taką minę?
1: Spójrz na ten obraz.
2: A tak, paskudny wyraz twarzy ma ta staruszka. O ile wiem, jest to autoportret. No nie można powiedzieć, żeby sobie pochlebiła.
1: Czy nie uważasz, że w jej obliczu jest coś nieludzkiego? To jest... Twarz popętanej przez diabła.
2: No, myślę, że gdyby mi przyszło spać z tym portretem nad głową, to mogłaby mnie nawiedzić w nocy jakaś zmora. O, każę to wynieść. No, jeśli chcesz.
1: O, bardzo, bardzo cię o to proszę.
2: Dobrze.
3: Słucham jaśnie pana.
2: Pomóż nam... Wyniesiemy ten portret na schody.
3: Tak jest, jaśnie panie. Ależ ona ciężka, ta starsza pani.
2: To prawda.
3: A może ona ma coś na sumieniu?
2: Postawmy to. Dobrze. O, nie, twarzą do ściany.
1: Mnie także zastanawia niezwykły ciężar tego obrazu. A co to? Spójrz, John. Moja dłoń jest cała we krwi.
2: O, rzeczywiście.
1: Musiałem się chyba skaleczyć.
2: A, to dziwne, ale ja także mam na dłoni.
1: Tak, nie,
2: chodźmy to zmyć. No, ale ja nigdzie nie widzę... Ani śladu skaleczenia, nawet draśnięcia.
1: Ja u siebie także.
2: Nic z tego nie rozumiem. Wracajmy do towarzystwa.
1: Wracajmy.
2: Nie ma już nikogo. O, widać, poszli już ze swoich pokojów. Napijesz się herbaty? Co prawda, może być już zimna.
1: Co? Nie szkodzi. Dręczy mnie pragnienie. Chętnie. Daj. O, jak ciemno. Niebo jest pełne chmur.
2: Nigdzie żadnej gwiazdki. Ani jednego promienia księżyca. Słuchaj, czy...
1: Tak?
2: Czy zauważyłeś, że służący, który nam pomagał... Także miał na ręku krew?
1: Tak, zauważyłem.
2: To jednak bardzo dziwne.
1: Co się stało twemu psu? Przybrał taką groźną postawę. Nie odwraca wzroku od bramy. Ruszył w tamtą stronę.
2: On się tak zachowuje prawie co wieczór. Zupełnie tak, jakby tam pojawiał się ktoś,
1: co...
2: Kogo nienawidzi, rozumiesz? Ale równocześnie się boi.
1: Pójdę za nim. Może dojrzę coś przez sztachety. O! Czai się tam jakieś kocisko. To pewnie tak niepokoi twego ulubieńca.
2: A tak, to mój kot, Dariusz.
1: Fuj.
2: Ale tobie żyje z nim wielkiej przyjaźni.
1: Dopiero kiedy zostałem już sam w moim pokoju na wieży, uświadomiłem sobie... makabryczny szczegół z moich snów. Kiedy to widziałem za bramą, właśnie w tym miejscu, gdzie krążył kot, biały kamienny nagrobek z nią. Postanowiłem jednak nie wracać do tego myślu. Położyłem się i zasnąłem mocnym snem. Obudziłem się nagle w środku nocy. Grzmot przetaczał się nad domem, ale nie mogłem sobie wytłumaczyć, że to tylko on mnie obudził i przyprawiło silniejsze bicie serca. Wiedziałem, że coś jest w pokoju razem ze mną i odruchowo.

0: Słowo wyciągnąłem rękę, aby to coś odepchnąć od siebie. Natrafiłem na ramę obrazu, który wisiał nad łóżkiem. Zygzak błyskawic oświetlił pokój i zobaczyłem obraz pani Stone na dawnym miejscu. W nogach łóżka stała jakaś postać w białej, dopasowanej sukni zabrudzonej ziemią i błotem. Poczułem trupią woń rozkładu. Dobrze mi znany głos przemówił.
1: Wiedziałam, że przyjdziesz tutaj, do pokoju na wieży. Czekałam na ciebie. Mam cię. Mam cię.
0: Mokry, duszący oddech musnął mi szyję. Rzuciłem się z pięściami i wymierzyłem kopiach w ciemność. Wybiegłem z pokoju, zatrzaskując za sobą drzwi.
2: Co się stało? Ja śpię obok i obudził mnie taki hałas, jak gdyby... O! Jakiś ty blady. Czekaj, oprzyj się o mnie. O, bo... Boże. Na twoim ramieniu krew, jak... Coś jakby odcisk zakrwawionej dłoni.
3: Tam w moim pokoju. Ona tam jest, rozumiesz?
2: Co?
3: I portret także tam wisi. Na tym samym miejscu.
2: Ale co ty, no... Przewidzenie. Senna Mara. Chodźmy tam. No chodźmy, czego stoisz? Dobrze, ja sam wejdę. Tak, portret wisi na miejscu, ale na podłodze. Na podłodze leży coś, coś okropnego, coś jakby z grobu. Oblepione grudkami ziemi i ten straszny zapach. Chodźmy, chodźmy stąd szybko.
0: Mam już niewiele do dodania. Chcę tylko przypomnieć, że na pewno wielu z Państwa słyszało o przedziwnej i niewyjaśnionej sprawie cmentarza w Palej. Kiedy to usiłowano pochować trzykrotnie zwłoki kobiety, która popełniła samobójstwo. Za każdym razem trumna została wyrzucona z grobu w niewyjaśnionych okolicznościach. W końcu zdecydowano pogrzebać samobójczynię sekretnie na niepoświęconej ziemi w pobliżu bramy za murem otaczającym ogród i dom, w którym ta kobieta niegdyś mieszkała. Popełniła ona samobójstwo w pokoju na wieży, a nazywała się... Julia Stone. Jednak i na tym miejscu nie zaznała spoczynku, ponieważ ciało jej zostało znowu wyrzucone z grobu, a trumna, którą znaleziono,

Dziękuję.

Przywołuj.

Głośniej, głośniej! Głośniej, głośniej!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Wszechświat jest przerażająco cichy. Od dziesięcioleci wpatrujemy się w pustkę, zadając sobie to samo pytanie: gdzie są wszyscy? To paradoks Fermiego. Najbardziej przerażającą odpowiedzią na to pytanie jest coś, co nazywa się wielkim filtrem. Jest to koncepcja, zgodnie z którą istnieje bariera, biologiczna lub technologiczna ślepa uliczka, na którą napotyka prawie każda forma życia i której nie jest w stanie pokonać. Przez długi czas myśleliśmy, że znaleźliśmy tę ścianę właśnie tutaj na Ziemi, ukrytą w naszej własnej historii. Jest to ogromna, trwająca 1,8 miliarda lat przerwa między narodzinami życia a pojawieniem się czegokolwiek złożonego. Przez prawie 2 miliardy lat Ziemia była światem śluzowców, prostych, jednokomórkowych organizmów, które nie chciały się zmieniać. Ale co, jeśli powiem Wam, że życie próbowało się przebić wcześniej? W tym miejscu historia się rozgałęzia. A co jeśli 2 miliardy lat temu powstał złożony ekosystem obcych, który został tak całkowicie zniszczony, że prawie przegapiliśmy jego ślady? Dzisiaj przyglądamy się kontrowersyjnym skamielinom z Gabonu i możliwości, że wielki filtr nie jest murem, ale powracającym katem. Aby zrozumieć, dlaczego jest to zagadka, musimy przyjrzeć się nudnemu miliardowi. Życie pojawiło się na Ziemi niemal natychmiast po ochłodzeniu się skorupy ziemskiej. Około 3,7 miliarda lat temu. Były to prokarioty. Proste, wytrzymałe i maleńkie. Były one ostatecznymi ocalałymi. Ale potem nic się nie wydarzyło. Przez oszałamiająco długi czas, połowę historii naszej planety, życie pozostawało proste. Utknęło w rutynie. To skłoniło naukowców do wniosku, że skok od prostej komórki do złożonej, eukariotycznej, jest tak statystycznie nieprawdopodobny, że może to być powód, dla którego nie widzimy obcych cywilizacji. Mechanizmem tego skoku jest proces zwany eukariogenezą. Wiodącą teorią jest symbiogeneza, biologiczne połączenie. Wyobraź sobie prostą archeonę i bakterie. Zamiast zjadać się nawzajem, zawarły pakt. Stały się zespołem. Jedna żyła wewnątrz drugiej, ostatecznie stając się mitochondriami, elektrownią komórkową. Ta fuzja pozwoliła życiu uzyskać tysiące razy więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Ten skok stworzył FECA, pierwszego wspólnego przodka eukariotów. Z FECA powstał LECA, ostatni wspólny przodek eukariotów, który ostatecznie dał początek wszystkim roślinom, zwierzętom i ludziom, jakie kiedykolwiek widzieliście. Ale jest problem. Zawsze zakładaliśmy, że było to zdarzenie o prawdopodobieństwie 1 do biliona. Cud. Ale co, jeśli tak nie było? Wejdź do basenu Francevillian w Gabonie w Afryce Zachodniej. To miejsce jest geologiczną gorączką. Znajduje się tam jedyny znany na świecie naturalny reaktor jądrowy. Miejsce, w którym 2 miliardy lat temu stężenie uranu było tak wysokie, że w naturalny sposób wywołało samopodtrzymującą się reakcję rozszczepienia jądrowego. Ale uran nie jest jedyną dziwną rzeczą w tym miejscu. W 2010 roku badacz Abderrazak el-Albani, wymawiane Abderrazak el-Albani, zaszokował świat. W skamieniałościach sprzed 2,1 miliarda lat znalazł skamieniałości, które nie powinny istnieć. Nie były to mikroskopijne plamki, ale zorganizowane, wielokomórkowe organizmy o długości do 17 cm. Społeczność naukowa była wstrząśnięta. Panowało przekonanie, że w tamtych czasach nie istniało złożone życie. Sceptycy twierdzili, że były to tylko pseudokamienie, dziwnie ukształtowane minerały lub pirotyna, czyli żelazowy piryt, które przypadkowo wyglądały jak organizmy żywe. Jednak zespół el-Albani znalazł niezbity dowód związany z arsenem. W tym środowisku arsen był toksyną. W nieożywionych skałach arsen rozkłada się równomiernie. Ale w tych skamielinach arsen jest skoncentrowany w określonych wzorach. Wygląda na to, że organizm aktywnie próbował odgrodzić się od trucizny, przenosząc ją do określonych tkanek, aby przetrwać. Jest to zachowanie biologiczne. To coś, co robią tylko żywe organizmy. Jeśli te organizmy z Francevillian Biota są prawdziwe, to zmienia to wszystko. Oznacza to, że 2,1 miliarda lat temu, na długo przed pojawieniem się przodków zwierząt, na Ziemi już istniało złożone życie na dużą skalę. Środowisko w Gabonie w tamtym czasie było idealne do eksplozji mikrobiologicznej. Podwodne wulkany i kominy hydrotermalne wyrzucały fosfor i cynk do płytkiego Morza Śródlądowego. Była to kolebka życia, ale potem wszystko zniknęło. Cała ta gałąź drzewa życia najwyraźniej wyginęła. Dlaczego? Jedna z mrożących krew w żyłach teorii głosi, że padły ofiarą własnego sukcesu. W tym czasie sinice wypełniały atmosferę tlenem. Dla pierwotnego życia na Ziemi tlen nie był świeżym powietrzem. Był toksycznym, żrącym gazem. Było to wielkie wydarzenie utleniające. Możliwe, że te wczesne złożone organizmy rozkwitły podczas tymczasowego wzrostu stężenia tlenu, ale kiedy środowisko uległo zmianie lub wyczerpały się składniki odżywcze z wulkanów, nie były w stanie zaspokoić swojego wysokiego zapotrzebowania energetycznego. Wyginęły, pozostawiając świat na kolejne miliard lat w stanie szlamu. To prowadzi nas do koncepcji, która jest naprawdę niepokojąca. Wielokrotne pochodzenie. Uczy się nas, że wszyscy pochodzimy od Lusa, ostatniego wspólnego przodka. Lubimy myśleć o życiu jako o pojedynczej, szczęśliwej iskrze. Ale co, jeśli abiogeneza, początek życia, jest w rzeczywistości łatwa? Istnieją eksperymenty sugerujące, że podstawowa chemia życia nie jest tak trudna do uruchomienia. Jeśli to prawda, to Ziemia mogła być świadkiem dziesiątek pierwszych kontaktów między zupełnie różnymi rodzajami życia właśnie tutaj, na naszej własnej Ziemi. Wyobraź sobie dwa różne rodzaje życia, zrodzone w różnych basenach pływowych, spotykające się po raz pierwszy. Nie byłyby one kuzynami, byłyby dla siebie naprawdę obce. Jeden rodzaj życia ostatecznie zwyciężył. Nasz rodzaj. Być może jesteśmy ocalałymi z I wojny światowej na Ziemi, mikroskopijnej walki, która zakończyła się całkowitym wyginięciem naszych konkurentów. Jeśli eukariogeneza, skok do złożoności, miała miejsce w Gabonie 2 miliardy lat temu, a następnie powtórzyła się później, tworząc nas, to wielki filtr nie jest samym skokiem biologicznym. Skok jest łatwy. Trudnością jest przetrwanie na planecie. W tym miejscu paradoks Fermiego staje się przerażający. Jeśli skok do złożonego życia następuje łatwo i często, to filtr musi być przed nami, a nie za nami. Jeśli wszechświat jest pełen planet, na których powstaje złożone życie, ale życie to jest tak kruche, że rutynowo wymiera, zanim opuści swoją rodzinną planetę, to żyjemy na krawędzi noża. Skamieniałości w Gabonie są ostrzeżeniem. Pokazują nam, że można mieć złożoność, można mieć energię i można mieć kwitnący ekosystem. A mimo to wszystko to może zostać zniszczone, pozostawiając jedynie ślady arsenu w kopalni manganu. Co o tym sądzicie? Czy jesteśmy szczęśliwcami, którym w końcu udało się przerwać ten cykl? A może jesteśmy tylko kolejnym impulsem złożoności, skazanym na wygaśnięcie?
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

endgültig, vollständig, leer. Abstieg und Zerfall.

history to end like the movie

do lata, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Naprawdę widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem.